0: Wieloletnie ramy finansowe to nazwa długoterminowego planu budżetowego Unii Europejskiej. Ale do czego one w ogóle służą? Otóż dzięki wieloletnim ramom finansowym Unia może planować projekty długoterminowe i w nie inwestować. Określa w nich limit środków, jakie może zainwestować w różne obszary polityki. Budżet ten pomaga nie tylko miastom, regionom i przedsiębiorstwom, ale także milionom studentów, tysiącom naukowców, a także organizacjom pozarządowym. Przyczynia się do tego, że nasza żywność jest zdrowsza i bezpieczniejsza. To dzięki środkom z tego budżetu mamy więcej dróg, linii kolejowych i lotnisk. Środowisko jest czystsze, a na zewnętrznych granicach jest bezpieczniej. Słuchasz audycji serii Podnieść poprzeczkę. Lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku powiemy, czym są wieloletnie ramy finansowe. Wieloletnie ramy finansowe to nazwa długoterminowego planu budżetowego Unii Europejskiej. Określają priorytety i limity wydatków Unii. W dokumencie tym należy zadbać o to, by unijne zasoby finansowe były zgodne z celami politycznymi i gospodarczymi Unii. Wieloletnie ramy finansowe określają strukturę rocznych budżetów i pomagają pogodzić ze sobą sprzeczne interesy krajów Unii. W długoterminowym budżecie przydziela się środki finansowe w różnych obszarach, w tym na finansowanie regionów słabiej rozwiniętych, na dotacje i rozwój obszarów wiejskich, na pomoc humanitarną i inwestycje w transformację ekologiczną i cyfrową oraz na politykę zagraniczną Unii. Najpierw trochę historii. W 1957 roku powstały na mocy traktatów rzymskich Europejska Wspólnota Gospodarcza i Europejska Wspólnota Energii Atomowej. Finansowano je ze składek państw członkowskich. W 1970 roku zapewniono Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej własne dochody, tak zwane zasoby własne. Podczas serii kryzysów budżetowych w latach 80. Rada i Parlament Europejski nie były w stanie uzgodnić budżetu na następny rok na czas. Wtedy opracowano koncepcję wieloletnich ram finansowych. Pierwsze międzyinstytucjonalne porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych osiągnięto w 1988 roku. Jednak dopiero Traktat Lizboński, który wszedł w życie w 2009 roku, przekształcił porozumienie międzyinstytucjonalne w akt prawnie wiążący. Obecne wieloletnie ramy finansowe obowiązują od 2021 do 2027 roku. Ustalają budżet Unii na ponad 1,2 biliona euro. Budżet ten wspiera priorytety Unii, takie jak zielona transformacja, innowacje cyfrowe i odbudowa po pandemii. Niełatwo było opracować długoterminowy budżet Unii. Kiedy w 2018 roku rozpoczęły się negocjacje, Unia stanęła przed kilkoma poważnymi wyzwaniami. Były to na przykład wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii i potrzeba sfinansowania nowych priorytetów, takich jak działania w dziedzinie klimatu i infrastruktura cyfrowa. Następnie wybuchła pandemia COVID-19. Wieloletnie ramy finansowe uzgodniono po intensywnych negocjacjach pod koniec 2020 roku. Połączono je z funduszem odbudowy Next Generation EU, którego wysokość wynosiła wtedy 750 miliardów euro. Miał on służyć odbudowie gospodarek unijnych najbardziej dotkniętych pandemią. Next Generation EU był przełomem. Wprowadził połączenie dotacji i pożyczek. Dzięki tym narzędziom kraje Unii otrzymują potrzebne im wsparcie. Obecne wieloletnie ramy finansowe określają priorytetowe wydatki Unii na lata 2021-2027. W tym okresie Unia finansuje głównie transformację ekologiczną i cyfrową. Znaczną część środków przeznaczono na inicjatywy klimatyczne, a Unia dąży do tego, aby co najmniej 30% środków z budżetu i Next Generation EU finansowało cele związane z klimatem. Unia nie tylko wspiera transformację ekologiczną i cyfrową, ale także zapewnia odpowiednie finansowanie, tak aby wszystkie regiony w Unii mogły czerpać korzyści ze wzrostu gospodarczego. Służą temu na przykład instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności, który jest centralnym elementem Next Generation EU, a także Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W długoterminowym budżecie przewidziano także środki na badania i innowacje. Unia chce wzmocnić programy takie jak Horyzont Europa. Część środków przeznaczono również na obronność i stosunki zewnętrzne, co zwiększyło potencjał Unii w obszarze bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej. Wieloletnie ramy finansowe są nadal elastyczne, ponieważ pojawiły się nowe wyzwania, takie jak inflacja, kryzysy energetyczne i napięcia geopolityczne. W odpowiedzi na zmieniającą się sytuację polityczną i gospodarczą w lutym 2024 roku wprowadzono zmiany do wieloletnich ram finansowych. Wynikały one z potrzeby dostosowania do inflacji, a także z wojny w Ukrainie. Były to czynniki, które wywarły nową presję na zasoby Unii. Zmiany w długoterminowym budżecie wprowadzono także ze względu na kryzys energetyczny i zwiększanie wydatków na obronność. Unia zdecydowała się przeznaczyć dodatkowe środki na wzmocnienie obrony i wsparcie Ukrainy w toczącym się konflikcie. Koszty w różnych sektorach, zwłaszcza w energetyce i infrastrukturze, zaczęły mocno rosnąć. Aby to uwzględnić, Unia dokonała korekty inflacyjnej. Potwierdziła również swoje zaangażowanie w transformację ekologiczną i inwestycje technologiczne. Przeznaczyła więcej środków na energię odnawialną i infrastrukturę cyfrową. Decyzji w sprawie wieloletnich ram finansowych nie podejmują wyłącznie państwa Unii. Zapadają one w wyniku rygorystycznego procesu, w którym kluczową rolę odgrywa Parlament Europejski. Przebiega on tak. Wieloletnie ramy finansowe przyjmuje się w toku specjalnej procedury ustawodawczej. Najpierw wyraża swoją zgodę Parlament, a potem działania podejmuje Rada. Parlament jest jedną z trzech głównych instytucji budżetowych Unii. Musi więc zadbać o to, by wydatki w rocznych budżetach Unii były zgodne z pułapami określonymi w wieloletnich ramach finansowych. Ponadto Parlament przygląda się uważnie każdej sekcji budżetu, sprawdza, czy finansowanie jest zgodne z celami Unii, takimi jak działania w dziedzinie klimatu, innowacje i spójność społeczna. Parlament odgrywa również decydującą rolę we wszelkich przeglądach śródokresowych lub zmianach ram finansowych, takich jak zmiany wprowadzone w lutym 2024 roku. Dba o to, by wydatki Unii odzwierciedlały jej zmieniające się priorytety. Krótko mówiąc, kraje Unii często dominują w dyskusjach na temat wieloletnich ram finansowych, ale to Parlament Europejski ma decydujący wpływ na kształtowanie budżetu. Unia Europejska wciąż stoi przed nowymi wyzwaniami, od napięć geopolitycznych po presję gospodarczą. W tej sytuacji wieloletnie ramy finansowe stanowią istotny element w poszukiwaniach skutecznych rozwiązań na przyszłość. Niedawny przegląd z 2024 roku pokazuje, że wieloletnie ramy finansowe muszą być elastyczne, bo dzięki temu zapewniają stabilność i wzrost gospodarczy wszystkim krajom Unii. Umożliwiają także mierzenie się z globalnymi kryzysami. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: El premio Sájarov a la libertad de conciencia 2025. Los periodistas encarcelados Andrei Pochobut, de Bielorrusia, y Mcia Maglovelli, de Georgia, son los ganadores del premio Sájarov a la libertad de conciencia 2025 del Parlamento Europeo. Andrei Pochobut es un periodista, ensayista y bloguero de la minoría polaca de Bielorrusia. Es conocido por sus críticas al régimen de Alexander Lukashenko y se ha convertido en una figura simbólica en la lucha por la libertad y la democracia del país. Tras ser detenido en 2021, fue condenado a 8 años en una colonia penal. El Parlamento ha pedido reiteradamente su liberación inmediata e incondicional. Mcia Maglovelli es una periodista georgiana y directora de medios de comunicación digitales. fue detenida en 2025 por participar en una protesta contra el gobierno y condenada a 2 años de prisión por motivos políticos. Amaglobeli es la primera presa política en Georgia desde la independencia del país y una firme defensora de la libertad de expresión. Se ha convertido en el símbolo del movimiento de protesta prodemocrático que, tras las elecciones de octubre de 2024, se opone al régimen del sueño georgiano. Los otros dos finalistas fueron, por un lado, el movimiento estudiantil serbio y, por otro, los periodistas y trabajadores humanitarios de Palestina y de todas las zonas de conflicto, representados por el Sindicato de Periodistas Palestinos, la Media Luna Roja y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente. El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia se instauró en 1988 para honrar a las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales. Su nombre rinde homenaje al físico y disidente político soviético Andrei Sájarov y está dotado con 50.000 euros. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
2: Alcide De Gasperi era un visionario, ma la sua visione non nasceva da ideali astratti. È stata plasmata dall'esperienza di chi ha vissuto sulle mutevoli linee di faglia degli imperi.
3: Con queste parole, la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, traccia un breve ma vivido ritratto di Alcide De Gasperi, l'uomo politico che sognava un'unione pacifica tra le molteplici identità europee.
4: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito a costruire l'Europa, la sua identità e i suoi valori. Sono le madri e i padri fondatori.
3: Alcide De Gasperi nasce alla fine del XIX secolo in una zona prevalentemente italiana dell'impero austro-ungarico. Convinto oppositore del fascismo, nel 1943 fonda il Partito Democratico Cristiano. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, ricoprirà la carica di primo presidente del Consiglio della Repubblica Italiana fino al 1953. Insieme a Konrad Adenauer e Robert Schuman, promuove attivamente l'unità europea.
4: Tra i suoi lasciti più importanti spicca l'idea che le nazioni e i popoli abbiano molto più da guadagnare se collaborano.
2: Nato in Trentino, terra di confine e di passaggio, egli visse la transizione tra due epoche. Fu in grado di vedere oltre il confine e oltre l'orizzonte storico e quindi di immaginare un'Europa unita, un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune.
3: Alcide De Gasperi nasce il 3 aprile 1881 nella regione montagnosa del Trentino Alto Adige, nota anche come Sud Tirolo, all'epoca parte dell'impero austro-ungarico. La sua modesta famiglia è di fede cattolica e molto devota. Nel 1900 si trasferisce a Vienna per studiare filologia e aderisce al movimento studentesco cattolico.
4: Dopo la laurea, De Gasperi torna in Trentino, dove lavora come giornalista per un quotidiano cattolico, partecipando a campagne per ottenere più diritti per la minoranza italiana della regione. Nel 1918, caduto l'impero austro-ungarico, il Trentino passa all'Italia. Un anno dopo, De Gasperi sarà cofondatore del Partito Popolare Italiano e nel 21 viene eletto al Parlamento italiano.
3: Negli anni 20, Mussolini sta consolidando il suo potere in Italia. Nel 26 i fascisti vietano tutti gli altri partiti politici, compreso il Partito Popolare Italiano. I suoi leader sono costretti ad abbandonare la vita politica o ad andare in esilio. De Gasperi viene arrestato nel 27 e condannato a 4 anni di prigione, per poi essere rilasciato grazie all'intervento di Papa Pio XI. Trascorre quindi 14 anni come bibliotecario in Vaticano. Durante questo periodo riflette su come conciliare i suoi valori religiosi con l'azione politica. Da questa riflessione nasce il trattato Idee ricostruttive, che diviene il testo programmatico del Partito Democratico Cristiano, fondato clandestinamente nel 1943.
4: Dopo la caduta del fascismo, De Gasperi assume la guida del partito appena costituito e diventa primo ministro, carica che ricoprirà fino al 1953. Durante l'era De Gasperi, l'Italia viene ricostruita su nuove basi, con una nuova Costituzione repubblicana, istituzioni democratiche più solide e una rapida ripresa economica. Le riforme comprendono diritto di voto per le donne, edilizia popolare, riforma agraria, sviluppo dell'Italia meridionale e investimenti nel settore energetico.
3: De Gasperi è un convinto sostenitore della cooperazione internazionale. Considera essenziale restituire all'Italia il suo ruolo sulla scena mondiale. Con la sua partecipazione alla conferenza di pace di Parigi il 10 agosto del 1946, l'Italia rientra a pieno titolo nella comunità internazionale.
5: Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. E soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato. E l'essere citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione.
4: De Gasperi si adopera per convincere l'Italia ad aderire al piano Marshall statunitense e alla NATO in un momento in cui il paese aveva ancora uno dei più grandi partiti comunisti dell'Europa occidentale.
2: De Gasperi aveva compreso che per ridare un futuro all'Italia occorreva inventare un futuro all'Europa, un futuro diverso dal passato. E lo fece, comprendendo la necessità di trovare compromessi, ma rimanendo irremovibile nella sua determinazione a non scendere mai a compromessi sui valori in cui credeva e in cui oggi noi tutti crediamo.
3: Uno dei suoi contributi più significativi è il sostegno alla reintegrazione della Germania nella comunità internazionale.
4: Insieme al cancelliere della Germania Ovest, Konrad Adenauer, e al ministro degli esteri francese, Robert Schuman, si impegna attivamente per l'unità europea. Tutti e tre provengono da regioni di confine, sono stati perseguitati dal nazifascismo e hanno capito che per porre fine ai conflitti i confini vanno superati.
3: De Gasperi appoggia la dichiarazione Schuman che porterà alla creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e promuove l'idea di una politica di difesa comune europea. Nel 1951 tiene un discorso in francese all'Assemblea del Consiglio d'Europa a Strasburgo sull'importanza di una comunità europea di difesa.
4: Se ci limitiamo a creare solo amministrazioni comuni senza una volontà politica superiore garantita da un'autorità centrale in cui gli interessi nazionali si uniscano, si precisino e confluiscano in un'unione superiore, c'è il rischio che a confronto con il dinamismo delle singole nazioni questo progetto europeo appaia freddo e privo di una vita ideale.
3: De Gasperi è fermamente convinto che essere europeisti porterà alla pace e alla democrazia nel continente. Immagina un'Europa unita, non in sostituzione delle singole nazioni, ma come un partenariato in cui gli stati si sostengono e si rafforzano a vicenda.
4: Il fatto di essere cresciuto in una regione di confine, di aver vissuto sotto il fascismo e di aver fatto parte di una minoranza lo rende profondamente consapevole della necessità di un'unità europea per sanare le ferite della guerra e prevenire altre atrocità in futuro. Questa sua convinzione lo avvicina molto a Schuman e Adenauer, gli altri due architetti della Comunità Europea.
3: Sebbene sia morto nel 1954 senza riuscire a vedere il suo sogno pienamente realizzato, Alcide De Gasperi rimane una figura fondamentale nella storia dell'integrazione europea e la sua eredità è ancora viva nei valori e nelle istituzioni dell'Unione Europea che conosciamo oggi.
2: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi, un'Europa in cui i confini non limitano le ambizioni, in cui la cooperazione porta a una prosperità condivisa. In Europa che dobbiamo continuare a costruire per coloro che verranno dopo di noi. Un'Europa basata sui valori che offrono soluzioni. Oggi e ogni giorno lo ricordiamo, onoriamo la sua eredità e realizzeremo la sua visione.
4: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
6: Često čujemo da se europski propisi donose u Briselu. No što kad ih netko prekrši ili kad se države članice ne mogu složiti oko toga što odredbe zapravo znače? Tada na scenu stupa Sud Europske unije. Sud Europske unije, često zvan samo sud s velikim početnim slovom, pravosudno je tijelo Europske unije. Njegova je zadaća osigurati da se pravo Unije jednako tumači i primjenjuje u svim državama članicama. Drugim riječima, sve države, institucije i poduzeća moraju poštovati ista pravila, a tako se ujedno štite i prava građana Unije. Ova institucija sa sjedištem u Luksemburgu sastoji se od dva glavna tijela. Prvo je sam sud, koji djeluje kad neki nacionalni sud ne zna kako tumačiti pravo Unije, pa od njega traži takozvanu prethodnu odluku. Također analizira europske propise kako bi utvrdio treba li ih ukinuti, te rješava žalbe o pravnim pitanjima koje mu uputi Opći sud. Opći sud, opet s velikim početnim slovom, drugo je tijelo Suda Europske unije. On uglavnom obrađuje tužbe pojedinaca, poduzeća i organizacija, posebice tužbe na odluke europskih institucija. Sud Europske unije sastoji se od po jednog suca iz svake države članice, a u radu im pomažu nezavisni odvjetnici koji svojim pravnim mišljenjima doprinose donošenju sudskih odluka. Sudske rasprave su javne i usmeno se prevode na sva 24 službena jezika Unije. Prvi predsjednik suda tadašnje Europske zajednice za ugljen i čelik bio je talijanski sudac Massimo Piloti. On je u svojem inauguracijskom govoru 1952. sažeo bit suda ovim riječima.
7: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
6: Suci ovog suda imaju samo jednu ambiciju, pokazati se dostojnima povjerenja koje su im ukazale države članice, odnosno u potpunosti se posvetiti dobrobiti zajednice.
7: Al bene della comunità.
6: A kakvim se predmetima bavi Sud Europske unije? Krenimo redom. Prvo, sporovima protiv država članica koje su prekršile pravo Unije, na primjer nepravilnom provedbom neke europske direktive. Drugo, zahtjevima nacionalnih sudova za pomoć. Ako recimo neki talijanski ili poljski sud nije siguran kako tumačiti neki europski propis, može od suda zatražiti objašnjenje. I treće, tužbama protiv europskih institucija. Ako parlament ili komisija donesu propis kojim se po nečijem mišljenju krše temeljna prava, a sud se složi s tim mišljenjem, može naložiti poništenje tog propisa. Jedna od najpoznatijih presuda Suda Europske unije donesena je 2017. Naime, tada je sud presudio da je Uber prijevozno poduzeće, a ne samo digitalna platforma, zahvaljujući čemu je drukčije reguliran u Europi. A zašto je to nama bitno? Bilo da kupujemo na internetu, radimo u inozemstvu ili pokušavamo zaštititi vlastitu privatnost, štite nas europski propisi, a Sud Europske unije osigurava da se oni pravedno primjenjuju. Njegove presude služe kao presedani, odnosno oblikuju politike Unije u pitanjima migracija, klimatskih promjena, prava potrošača i mnogim drugima. I zato kad sljedeći put čujete za važnu europsku presudu ili pravnu bitku, znajte da Sud Europske unije iza kulisa brani vladavinu prava diljem Europske unije. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
8: El señor Gottwal es un ciudadano alemán con paraplegia que vivió una situación frustrante durante unas vacaciones en Austria. Tenía una tarjeta alemana de discapacidad que debería haberle dado derecho a ciertas prestaciones. Sin embargo, las autoridades austriacas lo multaron por no haber adquirido y colocado en su coche, dentro del plazo establecido, una etiqueta de peaje temporal.
9: Este caso ilustra las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad cuando viajan entre países de la Unión por no reconocerse su condición de discapacidad. A fin de resolver este problema, la Unión Europea va a introducir una tarjeta europea de discapacidad. El objetivo de esta tarjeta es facilitar la libre circulación de las personas con discapacidad dentro de la Unión, proporcionándoles una prueba que certifique su discapacidad.
8: En este podcast analizaremos la introducción y las posibles repercusiones de la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento.
9: Las estadísticas recopiladas por la Comisión Europea muestran que aproximadamente uno de cada cuatro adultos europeos padece algún tipo de discapacidad. Esta cifra llamativa pone de relieve la importancia de abordar los retos a los que se enfrentan estas personas. La introducción de la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento marca un hito en el desarrollo de la legislación europea sobre discapacidad. Partiendo de las bases sentadas por iniciativas anteriores, estas tarjetas están diseñadas para mejorar la accesibilidad y fomentar la inclusión. Se basan, sobre todo, en la experiencia adquirida con dos iniciativas ya existentes: el proyecto piloto de la Tarjeta Europea de Discapacidad, que funciona en 8 Estados miembros desde 2016, y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para Personas con Discapacidad, adoptada en toda la Unión en 1998. Por desgracia, no todos los Estados miembros reconocen la actual tarjeta de estacionamiento, ya que el formato difiere entre países. Partiendo de lo aprendido con estas iniciativas, las nuevas tarjetas europeas de discapacidad y tarjetas europeas de estacionamiento pretenden que las personas con discapacidad accedan más fácilmente a ciertas prestaciones cuando viajen por la Unión. Esto incluye plazas de aparcamiento más grandes o gratuitas, tarifas reducidas y beneficios en el transporte público, los eventos culturales, los museos y los centros de ocio y deportivos.
8: La Tarjeta Europea de Discapacidad, disponible en formato digital y físico, acredita la condición de discapacidad de forma cómoda y universal. Además, los países de la Unión pueden expedir tarjetas multilingües en inglés y en sus lenguas nacionales. Aunque la Tarjeta Europea de Discapacidad ofrece numerosas ventajas, también es importante reconocer sus limitaciones. Por ejemplo, se centra principalmente en las estancias de corta duración y puede no responder a todas las necesidades de las personas que se trasladan a otro país por un periodo más largo. Tampoco cubre las prestaciones de seguridad social y asistencia social, ya que cada país de la Unión la regula a nivel nacional. Así pues, debemos señalar que la Tarjeta Europea de Discapacidad complementa las tarjetas o certificados nacionales, pero no las sustituye.
9: Para elaborar la legislación sobre la Tarjeta Europea de Discapacidad, se consultó a las distintas partes interesadas. Las aportaciones del Comité Económico y Social Europeo y las consultas públicas, en las que participaron personas con discapacidad y sus asistentes personales, fueron cruciales para dar forma a la legislación. Esta busca seguir los principios esbozados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, destacó la urgente necesidad de una Tarjeta Europea de Discapacidad durante su discurso de apertura del acto Construir un futuro inclusivo para las personas con discapacidad en la Unión, celebrado en mayo de 2023.
10: Here, we believe that persons with disabilities have the right to live independently.
8: Creemos firmemente que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a recibir servicios comunitarios adecuados, y seguiremos defendiendo esta posición. También queremos abolir las restricciones administrativas que aún obstaculizan los derechos de las personas con discapacidad. Por ello, esperamos con interés la propuesta de la Comisión de este año sobre una Tarjeta Europea de Discapacidad para toda la Unión. Ya es hora de que los Estados miembros reconozcan mutuamente la condición de discapacidad. ¿Cómo es que aún no lo hemos conseguido?
9: En septiembre de 2023, la Comisión Europea propuso introducir una Tarjeta Europea de Discapacidad y, en febrero de 2024, el Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo provisional al respecto. Una vez adoptada formalmente por ambas instituciones, los países de la Unión tendrán 2 años y medio para adaptar su legislación nacional y 3 años y medio para aplicar la directiva.
8: También se crearán sitios web nacionales con información detallada sobre la tarjeta y se llevarán a cabo campañas de sensibilización en toda la Unión. Esta iniciativa representa un gran avance en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, ya que facilita la libre circulación y fomenta la igualdad de derechos y la inclusión de todas las personas, independientemente de su discapacidad.
9: Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
11: Está em todo o lado. No seu carro, na sua casa, no seu telemóvel. De que se trata? Da rádio, pois claro. E 13 de fevereiro é a ocasião para celebrar o Dia Mundial deste fiel meio de comunicação que até chegou a salvar a Torre Eiffel. A rádio nasceu de uma sequência de inovações tecnológicas do século XIX. A invenção do telégrafo, pelo americano Samuel Morse, a descoberta das ondas de rádio pelo alemão Heinrich Rudolf Hertz e, por fim, a primeira radiotransmissão entre Inglaterra e França, em 1899, pelo italiano Guglielmo Marconi. Em França, foi a Radio Tour Eiffel que, em dezembro de 1921, inaugurou as emissões e transmitiu um concerto. Alguns anos antes, a Tour Eiffel tinha estado prestes a ser demolida. É verdade. A torre foi inaugurada em 1889 para a Exposição Universal de Paris e deveria ter sido desmantelada 20 anos depois. Mas a sua função de antena de rádio gigante não só a salvou, como os 12 metros das antenas ainda a fizeram crescer, atingindo os 324 metros de altura. Mas voltemos à nossa breve história da rádio. Alguns ainda se lembrarão das telefonias enormes das avós. Após a Segunda Guerra Mundial, quando apareceram os transistores, a rádio pôde finalmente ser ouvida em todo o lado. Nos anos 80 e 90 do século XX, deu-se a passagem para o meio digital, com a FM a ceder lugar à tecnologia de RSD, radiodifusão sonora digital, e à difusão por satélite. Os anos 2000 trouxeram os podcasts e as rádios online. A rádio soube assim acompanhar a evolução dos tempos. É um poderoso instrumento para celebrar a humanidade em toda a sua diversidade, disponibilizando uma plataforma ao discurso democrático. Continua também a ser o meio de comunicação mais utilizado no mundo, sendo precisamente por isso que o Parlamento Europeu decidiu produzir os seus próprios conteúdos de áudio. Entre outras opções, pode ouvi-los no sítio web Europarl Audio Capacity.
12: Ο Κόνραντ Αντενάουερ θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες που άνοιξαν το δρόμο για μια ενωμένη Ευρώπη. Ως πρώτος καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, γνωστής τότε ως Δυτική Γερμανία, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στη γερμανική όσο και στην ευρωπαϊκή ιστορία. Τα βιώματά του υπό το ναζιστικό καθεστώς τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η διαρκής ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ενότητα. Ο Αντενάουερ έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη συμφιλίωση της Γερμανίας και της Γαλλίας, μετατρέποντας τις δύο χώρες από ιστορικούς εχθρούς σε συμμάχους και θέτοντας έτσι τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα». Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τους άντρες και τις γυναίκες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της. Τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.

0: kezdődjenek és újak induljanak. Az Erasmus és a hozzá hasonló kezdeményezések a jövőben is segítenek átlépni a hagyományos kereteket, hogy a diákok új felfedező utakra indulhassanak. Az európai oktatási térségben a remények szerint mindenki megtalálja majd, amit keres, ami pedig az egyenlőtlenségek és az oktatásbeli elmaradások felszámolásában is segíteni fog.
1: A fejlesztés állandó folyamat. Az Európai Unió és a tagállamok szintjén is különböző lépéseket igényel. Ez a jövőben sem lesz másképp. Az oktatás és a képzés területe ezért nem fog lekerülni az Európai Parlament napirendjéről. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
2: Promuovere l'integrazione europea, incoraggiare i cittadini a votare e a risolvere problematiche locali sono tutti esempi di priorità politiche europee. Ne sentiamo parlare continuamente, ma siamo onesti, nella vita reale e soprattutto per i giovani, questi argomenti possono sembrare lontani e fuori dalla nostra portata.
3: Per cercare di raggiungere un maggior numero di giovani, la Commissione europea ha trasformato l'ex Servizio Volontario Europeo in una iniziativa più vasta, denominata Corpo Europeo di Solidarietà. Si tratta di un programma concepito per incoraggiare i giovani a costruire insieme il futuro dell'Europa. Si basa su tre obiettivi principali: mobilitare, collegare e responsabilizzare la gioventù.
2: L'ex deputata europea Michaela Scheudrová spiega come questa iniziativa aiuti i giovani a diventare cittadini attivi.
3: L'obiettivo principale di questo programma è promuovere l'impegno dei giovani e delle organizzazioni nelle attività di solidarietà, soprattutto nel volontariato. I partecipanti potranno acquisire esperienza in questo campo e cominciare a impegnarsi in modo continuativo come cittadini attivi.
2: Ma non è tutto. Il Corpo Europeo di Solidarietà comprende ora un nuovo settore, gli aiuti umanitari. Ciò significa che potrai fare volontariato non solo in tutta l'Unione Europea, ma anche nelle comunità di tutto il mondo, all'interno di una rete globale in continua espansione.
3: L'ex commissario europeo responsabile per giovani, cultura e sport, Tibor Novracic, lo descrive come un importante passo avanti.
4: In un momento in cui crescono le discordie, aumentano i divari culturali tra paesi e persino all'interno delle comunità, questo è più importante che mai. Vogliamo consolidare e continuare a sviluppare ciò che abbiamo già fatto in questo periodo. Con un'importante novità, proponiamo di sostenere anche il volontariato per le operazioni di aiuto umanitario. Può essere il primo passo verso la creazione di una comunità di volontariato veramente globale.
5: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
3: Ma cosa significa tutto questo per te? Se hai tra i 18 e i 30 anni, puoi candidarti per partecipare a progetti in oltre 60 paesi e territori diversi. Tutti i progetti sono suddivisi per paese, argomento e data d'inizio. Troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno online, sul portale europeo per i giovani. E se non sai da dove cominciare, c'è anche un quiz per aiutarti a capire quali attività corrispondono ai tuoi interessi.
2: I progetti del Corpo Europeo di Solidarietà per i quali è possibile presentare domanda sono principalmente di tre tipi: attività di volontariato, progetti di solidarietà e volontariato nell'ambito degli aiuti umanitari. Da notare che il nuovo settore degli aiuti umanitari è aperto ai volontari fino a 35 anni di età.
3: Tutte le opportunità elencate includono dettagli fondamentali come la data d'inizio, la durata del progetto e la scadenza per la presentazione della candidatura. All'interno di ciascun elenco troverai informazioni importanti sui requisiti di ammissione, le competenze richieste e naturalmente il tipo di lavoro che svolgerai.
2: Per candidarsi bisogna fornire un curriculum vitae in cui potrai indicare non solo l'esperienza formale ma anche gli hobby e le attività di gruppo e una lettera di motivazione nella quale puoi spiegare perché il progetto è importante per te.
3: Elena Degan, coordinatrice del programma del Corpo Europeo di Solidarietà, condivide questo consiglio sull'importanza dell'apprendimento non formale.
6: Importante concentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale perché essendo volontariato non è richiesta una grande esperienza lavorativa nel curriculum quanto invece una motivazione nell'essere attivi a livello europeo, quindi sono più interessanti magari gli hobby oppure le precedenti esperienze in attività di gruppo o i propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
2: Se la tua candidatura verrà selezionata, sarà l'organizzazione a contattarti. Poi, durante la fase del colloquio, scoprirai tutti i dettagli del tuo progetto, comprese le condizioni di lavoro, le pratiche burocratiche da sbrigare, il rimborso delle spese di viaggio, i requisiti per il visto e il luogo in cui vivrai.
3: Non appena avrai definito tutti i dettagli e accettato la missione, il tuo viaggio inizierà ufficialmente. Potrai contare sul sostegno della cosiddetta rete di sicurezza dei volontari, composta da organizzazioni e persone che aiutano i volontari nel loro percorso.
2: La rete di sostegno comprende l'organizzazione a cui fai capo nel tuo paese, che ti aiuta a prepararti, ti fornisce la formazione e approva il progetto. L'organizzazione ospitante che ti accoglierà, ti fornirà alloggio, pasti, una piccola indennità e un supporto per gli spostamenti. Un mentore locale che ti aiuterà ad affrontare la vita in una nuova cultura e a superare le sfide. E l'Agenzia Nazionale che supervisiona e controlla che tutto sia conforme agli standard del Corpo Europeo di Solidarietà.
3: Come puoi vedere, ci sarà sempre qualcuno ad accompagnarti in questa avventura. Una volta sul posto, lavorerai in genere tra le 30 e le 38 ore settimanali, ma il Corpo Europeo di Solidarietà non è solo lavoro, è anche vivere un'esperienza.
2: Partecipare a un progetto del Corpo Europeo di Solidarietà è un'immersione culturale completa. Vuol dire entrare in contatto non solo con i valori locali, ma anche con quelli di tutta l'Unione Europea.
3: Hai bisogno di aiuto con la lingua del posto? Nessun problema. Avrai accesso al supporto linguistico online, con corsi gratuiti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea.
2: Per aiutarti ad ambientarti e a trarre il massimo da questa esperienza, il programma prevede un orientamento e un supporto in due fasi fondamentali, la formazione all'arrivo e la valutazione intermedia.
3: Durante il corso di formazione, all'arrivo incontrerai altri volontari, creerai una rete di sostegno e riceverai consigli per adattarti alla tua nuova vita.
2: La valutazione intermedia ti darà l'opportunità di riflettere sulle tue attività, condividere l'esperienza vissuta fino a quel momento e pianificare i tuoi prossimi passi. L'obiettivo è di aiutarti a crescere sia personalmente che professionalmente.
3: Per alcuni volontari, il periodo trascorso nel Corpo Europeo di Solidarietà è solo l'inizio. Prendiamo ad esempio Adrian Cobo, che ci racconta come la sua esperienza nel corpo è poi sfociata in un tirocinio al Parlamento Europeo.
7: Lo bonito del volontariato è che cada persona tiene una ragione per la che sta.
2: Il bello del volontariato è che ognuno ha le proprie ragioni per farlo, qualunque sia la tua motivazione, dalla domanda per un progetto di volontariato futuro a una borsa di studio per un dottorato di ricerca o magari un anno sabbatico per schiarirti le idee. Il bello del Corpo Europeo di Solidarietà è che ti offre gli strumenti necessari affinché qualunque sia il tuo percorso o il motivo per cui sei lì, tu possa realizzarti all'interno del progetto. E soprattutto una cosa molto importante è che qualunque sia il percorso che desideri intraprendere in seguito, ti verranno indicate le informazioni, le persone, i contatti e tutto ciò di cui hai bisogno per continuare. Penso che comunque lo si affronti sia un'opportunità per conoscere nuovi luoghi e ambienti, stabilire contatti, acquisire una nuova prospettiva e ampliare i propri orizzonti, che poi è la cosa più importante.
7: Soprattutto aprirti orizzonti, io credo che sia lo più importante.
3: Un progetto del Corpo Europeo di Solidarietà è più di una semplice voce sul curriculum.
2: Per Carmen Sanz, volontaria in Croazia, ha significato una vera crescita personale.
8: Soprattutto è stato un viaggio molto introspettivo, perché oltre a esplorare il mio campo professionale, ho anche capito che ci sono cose che in realtà mi piace fare per esempio. Ho avuto sempre il terrore di parlare in pubblico e ora invece mi piace tantissimo. Ho completamente superato la mia ansia da palcoscenico perché se sono riuscita a insegnare lo spagnolo a degli adolescenti croati, non c'è più nulla che possa fermarmi nella vita. In sostanza, sono cresciuta tanto come persona e ho acquistato molta fiducia in me stessa. Credo davvero che uscire dalla propria zona di comfort e mettersi alla prova in un altro paese sia assolutamente necessario.
9: È totalmente necessario.
2: L'esperienza del Corpo Europeo di Solidarietà non riguarda solo progetti o politiche, riguarda te, la tua storia, la tua crescita e il tuo posto in Europa.
3: Se vuoi saperne di più, visita il sito web del Corpo Europeo di Solidarietà e scopri la tua prossima grande avventura.
2: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
10: Įsivaizduokite, kad įėję į kepyklėlę Paryžiuje nusiperkate kruasaną už 1,5 euro, o tada už 90 eurų įsigiję bilietą iššokate į traukinį važiuojantį į Briuselį, kur už 25 eurus šalia Place du Midi aikštės mėgaujatės midijomis sugrūsdintomis bulvėmis. Ir jums visiškai nereikia rūpintis valiutos kursu ar keistis pinigų. Šiandien tai atrodo visiškai normalu, o dar vos prieš 30 metų, kirsdami Europos Sąjungos šalių sienas, susidurdavome su nepatogumais. Kiekviename žingsnyje tekdavo keisti valiutą ir priklausyti nuo nuolat kintančių valiutų kursų. Tai, kas kažkada atrodė neišvengiama kelionių po Europą dalimi, pakeitė įprasti patogumai, kuriuos teikia euras. Bendra valiuta, su kuria dabar galime sklandžiai keliauti, apsipirkti ir atsiskaityti 21 šalyje. Šiame ciklo Istorija ir faktai epizode pasakojama, kaip euras tapo Europos integracijos kertiniu akmeniu ir ką jis šiandien reiškia piliečiams ir verslui. Euras gerokai daugiau nei valiuta. Tai vienas ryškiausių Europos integracijos simbolių ir Europos Sąjungos ekonominio projekto kertinis akmuo. Šiandien jį kasdien visoje Europoje naudoja daugiau nei 350 milijonų žmonių. Bet kaip veikia eurozona? Kaip šalis įsivedė eurą? Ir kokį vaidmenį šiame procese atliko Europos parlamentas? Euro idėja gimė 7-ojo dešimtmečio pabaigoje, tačiau bendros valiutos sukūrimo veiksmų planas buvo parengtas tik 1992 metais Mastrichto sutartimi. Jame nustatytos griežtos sąlygos prisijungti norinčioms šalims. Šias sąlygas dabar vadiname konvergencijos kriterijais. Šie kriterijai susiję su keturiais tikslais – stabiliomis kainomis, atsakingų biudžeto sudarimu, nuspėjamomis palūkanų normomis ir tvirta stabilia valiuta. Trumpai tariant, kiekviena šalis prieš prisijungdama prie eurozonos turėjo įrodyti, kad jos ekonomika yra tam pasirengusi. Euras oficialiai buvo įvestas 1999 metais, tačiau tik elektroniniams mokėjimams ir finansinėms operacijoms. Po trejų metų, 2002 metų sausio 1 dieną, apyvartoje pasirodė eurų banknotai ir monetos, pakeitusios nacionalines valiutas 12 šalių. Tai buvo vienas iš didžiausių valiutos pakeitimų istorijoje. Visoje Europoje buvo pradėta naudoti daugiau nei 15 milijardų banknotų ir 52 milijardai monetų. Šiandien eurozona sudaro eurą kaip oficialią valiutą įsivedusi 21 Europos Sąjungos šalis. 5 Europos Sąjungos šalys – Čekija, Vengrija, Lenkija, Rumunija ir Švedija – dar neįsivedė euro, tačiau visos yra prisijėmusios teisišką įsipareigojimą tai padaryti, kai tik įvykdys reikiamas sąlygas. Išimtis taikoma Danijai, kuri per derybas 1992 metais sudarė specialų susitarimą, leidžiantį jai neįsivesti euro. Bendra valiuta reiškia ir bendrą atsakomybę. Kadangi eurozonos šalis naudoja tuos pačius pinigus, jos turi glaudžiai koordinuoti ekonominę politiką, kad užtikrintų stabilumą ir kuo geriau išnaudotų bendros valiutos teikiamus privalumus. Šis koordinavimas vyksta per euro grupę, eurozonos šalių finansų ministrų susitikimus, kuriuose reguliariai aptariami ekonominiai iššūkiai, augimo planai ir biudžeto politika. Prie euro pereita nebuvo vien atspausdinus naujus banknotus. Tai buvo didžiulis teisinis ir ekonominis projektas. Dviem pagrindiniais ES reglamentais nustatytos sklandaus perėjimo taisyklės, kuriomis užtikrinta, kad mūsų hipotekos, darbo sutartys ir santaupos liktų nepakitusios ir kad senosios valiutos būtų konvertuojamos į eurus skaidriai ir sąžiningai. Trumpai tariant, teisinis testinumas ir ekonominis teisingumas buvo garantuoti nuo pirmos dienos. Įvedus eurą nebeliko valiutos keitimo sąnaudų ir neapibrieštumo įmonėms, veikiančioms visoje eurozonoje. Todėl tarpvalstybinė prekyba, investicijos ir kainų skaidrumo užtikrinimas tapo paprastesni ir labiau nuspėjami. Pagrindinė euro valdanti institucija yra Europos centrinis bankas, kurio būstinė yra Frankfurte. Kartu su eurozonos šalių nacionaliniais centriniais bankais jis sudaro tai, kas vadinama eurosistema. Svarbiausia Europos centrinio banko užduotis – palaikyti kainų stabilumą, plėtoti eurozonos pinigų politiką ir užtikrinti sklandų finansų sistemos veikimą. Jo nepriklausomumas nuo politinės įtakos užtikrina patikimumą, ir tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl eurų pasitikima tiek eurozonoje, tiek užsienyje. Europos parlamentas taip pat nuo pat pradžių atliko svarbų vaidmenį euro klausimais. Jis padeda formuoti euro reglamentuojančius teisės aktus, prižiūri ekonomikos valdymą ir užtikrina Europos centrinio banko bei kitų ES institucijų atskaitomybę. Parlamentas užtikrina, kad piliečių balsas būtų išgirstas diskusijose tokiais klausimais kaip finansinis stabilumas, vartotojų apsauga ir ekonominės reformos. Daugelis žmonių įsitikinę, kad įvedus eurą viskas pabrango. Tiesa, kad kai kurių kasdienių prekių kainos pastebimai išaugo. Tačiau pažvelgę į oficialius visos ekonomikos infliacijos duomenis, matome kitokį vaizdą. Nepriklausomų tyrėjų tyrimai rodo, kad euro banknotų ir monetų įvedimas sukėlė tik nedidelį vienkartinį infliacijos šuolį, dažnai vos keliomis dešimtosiomis procentinio punkto dalimis. Kitaip tariant, kai kurių dažnai perkamų prekių kainos išaugo, ir žmonės tai pastebėjo savo kasdienėme gyvenime. Tačiau bendros pragyvenimo išlaidos staiga nepadidėjo vien dėl euro. Gerokai didesnį poveikį kainų pokyčiams laikui bėgant turėjo kiti veiksniai, tokie kaip darbo užmokestis, energijos kainos ir bendros ekonominės sąlygos. Euras, kaip ir pati Europa, vystėsi susidurdamas su iššūkiais. Po 2008 metų finansų ir eurozonos skolų krizės buvo sukurtos naujos priemonės, pavyzdžiui, Europos stabilumo mechanizmas, skirtos padėti apsaugoti eurozoną ir sustiprinti jos finansų valdymą. Šios pamokos padėjo užtikrinti atsparesnę ir stabilesnę bendrą valiutą. Nors euras yra oficiali 21 ES šalies valiuta, jis naudojamas ir už ES ribų – Andoroje, Monake, San Marine, Vatikane, Juodkalnijoje ir Kosove. Tai rodo euro patrauklumą ir svarbą už ES ribų. Ateityje euras toliau vystysis. Maždaug 2029 metais Europos Centrinis Bankas planuoja įvesti skaitmeninį eurą. Ši nauja pinigų forma papildys grynuosius pinigus, bet jų nepakeis. Ir taip bus užtikrinta, kad euras būtų tinkamas skaitmeniniam amžiui. Bet kokie tolesni veiksmai bus svarstomi visose Europos Sąjungos institucijose, įskaitant Europos parlamentą, siekiant užtikrinti skaidrumą, saugumą ir pasitikėjimą. Būdamas ne tik bendra valiuta, bet ir bendra atsakomybė, euras išlieka Europos projekto pagrindiniu elementu, kuris yra grindžiamas pasitikėjimu, bendradarbiavimu ir nuolatiniu siekiu prisitaikyti prie kintančio pasaulio. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamentas.
11: Have you ever heard of the vice presidents of the European Parliament? From their job title, it's clear that they play a crucial role in Parliament and they must be important political figures. But do you know who they are, how they're elected, and what they do?
12: Just like for the president, elections are also the first step for the vice presidents. The European elections are held every 5 years, but Parliament elects its president and vice presidents every 2.5 years. The vice presidents for the first half of the parliamentary term are elected in July following the European elections. The second election then takes place midway through the term, 2.5 years later, in January. Elections for a new vice president can also be called if one of the vice president positions becomes vacant. This can happen, for example, if a sitting vice president takes on a different political position in their country or in another EU institution, among other reasons. We saw this process in action in January 2023, when Marc Angel, an MEP from Luxembourg, was elected vice president. He replaced Greece's Eva Kaili, who was removed from her position in Parliament following a money laundering and corruption scandal. Candidates for vice president can be nominated by one of the political groups in Parliament or by a group representing 1/20th of all MEPs, in other words, at least 36 MEPs. To be elected, a candidate needs an absolute majority, which means they need to receive more than half of all the votes cast by secret ballot. Up to 14 candidates who win an absolute majority in the first ballot are then declared elected. If the number of successful candidates is fewer than the number of seats to be filled, a second ballot is held under the same conditions to fill the remaining seats. And if a third ballot is necessary, candidates are elected by a relative majority, so whoever receives the most votes is selected. In the rare case of a tie, the eldest candidate wins the seat. So now that we know who elects the vice presidents and how, let's take a closer look at their tasks and duties.
11: The president delegates specific tasks to the 14 vice presidents, whose main duties are to assist, represent, and replace the president of the European Parliament when needed. For instance, they can preside over Parliament's plenary sessions. This means they can open, close, or suspend sittings. During these sittings, they keep order, give the floor to MEPs, close debates, put questions to a vote, and announce the results of voting. The vice presidents may also represent Parliament in international relations, on ceremonial occasions, and in administrative, legal, and financial matters. This often includes visiting non-EU countries and meeting representatives of other institutions.
12: Finally, the vice presidents are also part of the European Parliament's Bureau, which sets the rules to keep everything at Parliament running smoothly. The Bureau also prepares Parliament's draft budget, and it takes decisions on administrative, staff, and organisational matters. When choosing members of the Bureau, MEPs try to make sure that the vice presidents and questors broadly represent the different political groups in Parliament. In this podcast, we've looked at the crucial role the vice presidents play in the European Parliament. To find out more about the other important roles in Parliament, such as the President, the Bureau and the Questors, check out the other episodes of our Jargon Jungle podcast series on these specific topics.
11: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
13: L-Unjoni Ewropea ila tappoġġel l-Ukrajna u l-poplu tagħha minn Russja nediet l-invażjoni illegali fuq skala sħiħa tagħha tal-Ukrajna fi frar 2022. L-Unjoni Ewropea kkundannat l-aggressjoni tar-Russja, imponiet sanzjonijiet u provdiet appoġġ finanzjarju, umanitarju u militari sinifikanti.
14: Slava Ukraini!
15: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
16: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
15: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
13: F'dan il-podcast se nħarsu lejn is-sitwazzjoni attwali, ir-reazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-impatt tas-sanzjonijiet kontra r-Russja.
17: Skont il-missjoni ta' monitoraġġ ta' drittijiet tal-bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti fl-Ukrajna, l-ispiża umana għadha tiżdied. Mill-bidu tal-gwerra sa tmiem l-2025 inqatlu aktar minn 15,000 ċivili Ukreni u ndarbu aktar minn 40,000 ruħ. Il-gwerra kkawżat waħda mill-akbar kriżijiet ta' spostament fl-istorja. L-Aġenzija tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġati tirrapporta li kważi 13 miljun persuna fl-Ukrajna għadhom jeħtieġu assistenza umanitarja urġenti. Sa dan it-tant, madwar 4 miljun persuna ġew spostati fil-pajjiż u aktar minn 5 miljun rifuġġat mill-Ukrajna għadhom mifruxa madwar id-dinja u ħafna minnhom għadhom qed jiffaċċjaw futur inċert. L-ekonomija tal-Ukrajna għadha taħt pressjoni enormi. Għalkemm kien hemm sinjali ta' reżistenza, l-iskala tal-qerda hija xokkanti. L-aħħar stimi mill-Bank Dinji min-Nazzjonijiet Uniti mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Gvern Ukren għall-ispiża tar-rikostruzzjoni u l-irkupru rriżultaw għal ferm aktar minn 500 biljun euro. Il-ħsara ambjentali tal-gwerra laħqet punt kritiku wkoll. Wara 4 snin ta' gwerra, l-ispiża stmata tal-erda ekoloġika li saret żdiedet għal madwar 75 biljun euro. Il-konflitt wassal għal emissjonijiet massivi ta' gassijiet serra, nirien estensivi fil-foresti fuq il-front u t-nġiż dejjem it-tewħud mill-aktar artijiet agrikoli fertili tal-Ewropa.
13: Sa mill-bidu tal-gwerra, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha għamlu madwar 177.5 biljun euro disponibbli f'appoġġ totali. F'bidla storika irreġistrata fl-2025, l-Unjoni Ewropea issa qabżet lill-Istati Uniti bħala l-akbar fornitriċi ta' appoġġ lill-Ukrajna, inkluż u għall-ewwel darba l-għajnuna militari. Minn dan it-total, aktar minn 65 biljun euro kienu ddedikati speċifikament għall-għajnuna militari. Din l-għajnuna tipprovdi lill-Ukrajna b'mijiet ta' tankijiet militari u sistemi sofistikati ta' difiża tal-ajru. Madwar 32 biljun euro qatt iridu jiġu allokati. Il-faċilità għall-Ukrajna u programmi dedikat ta' għajnuna finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Dan ukoll qed jaħdem bisħieħ u qed jipprovdi linja ta' salvataġġ stabbli ta' 50 biljun euro sa tmiem l-2027. Il-pagamenti jiddependu minn pjan ambizzjuż ta' riformi u investimenti abbozzat mill-Gvern Ukren. Fl-istess waqt, l-Unjoni Ewropea żiedet b'mod sinifikanti il-pressjoni fuq il-finanzi tal-Gvern Russu. Sal-aħħar tas-sena 2025 implementat 16 pakkett ta' sanzjonijiet. Fil-waqt li s-sanzjonijiet waslu għal żieda fl-inflazzjoni u ekonomija li qed tonqos fir-Russja, il-Parlament Ewropew ikompli jwissi li Mosca qed tuża flotot mistura biex tevita r-restrizzjonijiet, għalhekk l-infurzar effettiv sar aktar kruċjali minn qatt qabel.
17: Il-Parlament Ewropew talab b'mod konsistenti sanzjonijiet aktar ħoroġ u appoġġ aktar b'saħħtu. Sar żvilupp importanti bit-twaqqif tal-mekkaniżmu ta' kooperazzjoni ta' self għall-Ukrajna. Din l-odda innovattiva tuża dħul straordinarju ġenerat minn kważi 300 biljun euro Taħassi sovrani Russi immobilizzati biex tħalla slura s-self moti l-Ukrajna. Fil-waqt li l-grupp tas-seba, magħruf bħala l-G7, qabel dwar pakket ta' self ta' 45 biljun euro, il-Parlament Ewropew jibqa' jinsisti li dawn l-assi friżati għandhom jiġu konfiskati bisħieħ biex ikun żgurat li r-Russja tħallas għall-erda li kkawżat.
13: Fl-istess ħin, barra l-isforzi Ewropej u Ukreni, l-Istati Uniti għamlu sforzi biex jiddeskrivu proposti mmirati lejn it-tmiem tal-gwerra. F'Novembru 2025 taħt il-presidenza ta' Trump ġi preżentata bozza pjan ta' paċi bi 28 punt b'kontribut mill-Istati Uniti. Dan l-abbozz ippropona termini li jinkludu waqfin mill-ġlied, rikonoxximent tal-istat attwali ta' kontroll territorjali f'xi reġjuni okkupati u garanziji kondizjonali ta' sigurtà tal-Istati Uniti lill-Ukrajna. Il-pjan kien jinkludi wkoll provvedimenti li jillimitaw il-kapaċità militari futura tal-Ukrajna u li jipprojbixxu lill-pajjiż milli jsir membru tan-NATO. Il-mexxejja Ukreni u Ewropej qisu dawn il-punti bħala problematiċi u l-partijiet involuti ma qablux magħhom. Fl-2022, il-President tal-Parlament Roberta Metsola saret l-ewwel uffiċjaloli tal-Unjoni Ewropea li żaret kif minn meta r-Russja nediet l-invażjoni tagħha fuq skala sħiħa. Matul is-sessjoni plenarja tal-Parlament ta' Novembru 2025 hi enfasizzat mill-ġdid dan l-impenn sod billi qalet:
17: "This house, din il-kamra ila sam il-bidunet tappoġġa lill-poplu tal-Ukrajna u għadha tappoġġa llum. Aħna fiduċjużi u grati rigward il-progress tajjeb li sar, bispinta ġdida f'koordinament mal-Istati Uniti lejn il-paċi. Iżda fl-Ewropa nafu li din il-paċi jeħtieġilha tkun paċi reali, b'dinjità, b'ġustizzja u b'libertà. U fuq kollox, titkun ibbażata fuq il-prinċipju ta' xejn dwar l-Ukrajna mingħajr l-Ukrajna."
13: Il-President Roberta Metsola ikkonkludiet billi qalet li l-Unjoni Ewropea se tagħmel dak kollu li tista' biex tgħin issib dik il-paċi tan diffiċli biex tinkiseb li l-Ewropa dejjem fiċċet. Il-Parlament Ewropew kien promotur sod tal-futur Ewropew tal-Ukrajna wara li n-negozjati ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea infetħu uffiċjalment f'Ġunju 2024. L-Ukrajna wieħed qed ħidma intensa matul l-aħħar sena biex tallinja l-liġijiet tagħha mal-istandards tal-Unjoni Ewropea. Fil-waqt li t-triq lejn is-sħubija sħiħa hija diffiċli, l-Unjoni Ewropea tibqa' determinata. Il-ġlieda mhijiex biss dwar l-integrità territorjali, iżda wkoll dwar id-difiża tal-valuri Ewropej li huma d-demokrazija, is-sovranità u l-paċi li hija kemm ġusta kif ukoll dejjiema. Dan il-podcast huwa miġjub lilek mill-Parlament Ewropew.
14: Jeśli jesteś młodym twórcą, wykonawcą, filmowcem lub pisarzem, to ten podcast jest dla Ciebie. Zastanawiasz się, w jaki sposób Unia Europejska może wesprzeć Cię w realizacji pomysłu artystycznego? W takim razie zapoznaj się z programem Kreatywna Europa, unijnym programem wspierania kreatywności. Dysponuje on budżetem w wysokości prawie 2,5 miliarda euro. Celem programu jest ochrona, rozwój i propagowanie europejskiej różnorodności kulturowej i europejskiego dziedzictwa kulturowego. Program wspomaga sektor kultury i sektor kreatywny, a w szczególności branżę audiowizualną w odbudowie po kryzysie związanym z pandemią COVID-19. Wspomaga wysiłki, by dziedziny te stały się bardziej inkluzywne, cyfrowe i zrównoważone środowiskowo. Niezależnie od tego, czy malujesz w Paryżu, komponujesz w Kownie, czy tworzysz choreografię w Kopenhadze, program Kreatywna Europa jest dla Ciebie. Jak działa program? Na program Kreatywna Europa składają się trzy główne komponenty: media, kultura i komponent międzysektorowy. Przyjrzyjmy im się bliżej. Zacznijmy od mediów. To wsparcie dla europejskiego przemysłu filmowego i audiowizualnego. W poprzednich latach ze środków tych finansowano budowanie potencjału, a także szkolenia dla specjalistów z branży audiowizualnej w ramach warsztatów edukacyjnych Film Spring Open w Krakowie. Wsparcie otrzymały również festiwale filmowe, takie jak Międzynarodowy Festiwal Filmowy Indie Lisboa i Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych CineDoc Tbilisi. W ramach komponentu media promuje się projekty o wymiarze europejskim, których celem jest wsparcie współpracy międzynarodowej, mobilność i ekspansja na rynki poza granicami państw. Ponadto w programie położono nacisk na wykorzystanie nowych technologii i inicjatyw, które sprawią, że europejski przemysł audiowizualny będzie bardziej zrównoważony pod względem środowiskowym. Jeśli studiujesz na kierunku filmowym, jesteś twórcą gier lub scenarzystą, dzięki funduszom z komponentu media możesz dotrzeć do większej liczby odbiorców, także za granicą. Komponent media dzieli się na 4 klastry finansowania: wsparcie treści, biznesu, publiczności i polityki. Klaster treści koncentruje się na działaniach, które pobudzają współpracę transgraniczną między producentami i twórcami treści. Stymuluje również innowacje w zakresie treści, modeli biznesowych i technologii. Wspiera koprodukcję i rozwój wielu projektów, między innymi treści telewizyjnych i internetowych, gier wideo i doświadczeń immersyjnych. Klaster biznesowy natomiast promuje innowacje biznesowe, talenty i potencjał wzrostu w całym europejskim przemyśle audiowizualnym. Inicjatywy w ramach tego klastra mają pobudzić uczenie się i wymianę wiedzy, aby sektor artystyczny mógł wyjść poza granice państwowe. Każdego roku w ramach programu szkoli się niemal 2,5 tysiąca specjalistów, przede wszystkim w zakresie umiejętności mentorskich, a także umiejętności cyfrowych i ekologicznych. Jednocześnie komponent media co roku wspiera dystrybucję ponad 300 utworów audiowizualnych za granicą. Trzeci klaster koncentruje się na publiczności i wspiera innowacyjne sposoby angażowania odbiorców, zwłaszcza młodych widzów. Podczas pandemii COVID-19 dynamicznie rozwijały się platformy cyfrowe. Klaster publiczności pomaga przemysłowi audiowizualnemu wykorzystać możliwości, jakie daje transformacja cyfrowa. Jego celem jest zwiększenie liczby widzów w salach kinowych i na różnych platformach oraz dostosowanie się do nawyków publiczności związanych z oglądaniem filmów. Klaster obejmuje inicjatywy takie jak edukacja filmowa, tworzenie napisów do treści kulturowych oraz wsparcie sieci kin europejskich. Ostatni klaster wspiera politykę i zapewnia wspólne podejście polityczne we wszystkich krajach Unii. W tym celu prowadzi się rozmowy o regulacjach, analizuje przepisy dotyczące produktów audiowizualnych i trendy na rynku, a także prowadzi konsultacje i kampanie informacyjne. Drugi komponent programu, kultura, obejmuje sektory kultury i sektor kreatywny, oprócz sektora audiowizualnego i filmowego. Dotyczy to muzyki, literatury, architektury, turystyki kulturalnej, a także sztuk widowiskowych i wizualnych. Przede wszystkim oferuje finansowanie wspólnych projektów w różnych krajach. Tak więc, jeśli studiujesz sztuki teatralne w Trieście i chcesz współpracować z innymi artystami w Atenach i Aarhus, to właśnie komponent kultura programu Kreatywna Europa jest dla Ciebie. Można z niego sfinansować inicjatywy, które nagradzają jakość i kreatywność w dziedzinie kultury, na przykład nagrody literackie, muzyczne, architektoniczne i inne, a także programy mobilności. Oznacza to, że możesz ubiegać się o pomoc w organizacji zagranicznego wyjazdu i znalezieniu pracy za granicą, zyskać nowych odbiorców i uczyć się od innych. Możesz na przykład zgłosić się do programu Culture Moves Europe. To inicjatywa, która zapewnia dotacje na mobilność artystom i osobom zawodowo związanym z kulturą we wszystkich 40 krajach programu Kreatywna Europa. To swego rodzaju program Erasmus. Możesz podróżować, odbyć rezydencję artystyczną i nawiązać wyjątkową współpracę. A tak, o możliwościach, jakie program Culture Moves Europe ma do zaoferowania, wypowiada się Katie Lowry, wspólna szefowa biura programu Kreatywna Europa w Irlandii. Jeśli chcesz rozwijać swoją działalność jako artysta lub działalność swojej organizacji na poziomie międzynarodowym lub europejskim, Jest to naprawdę dobre narzędzie. Z jego pomocą można przetestować różne modele działalności i partnerstwa. Można odbyć rezydencję lub trasę promocyjną. A to wszystko w elastyczny i bezpieczny sposób. Jeśli chcesz rozwijać swoją pracę w dziedzinie sztuki, to może być dobry punkt wyjścia. Trzecim komponentem kreatywnej Europy jest komponent międzysektorowy. Wspiera on innowacje, współpracę między sektorami artystycznymi i dostosowanie się do ery cyfrowej. Finansuje się z niego na przykład inicjatywy takie jak Creative Innovation Labs, czyli Laboratoria Innowacji w Sektorze Kreatywnym. Służą one szukaniu wspólnych i innowacyjnych rozwiązań na wyzwania, przed którymi stoją kultura i branża kreatywna. Program ten finansuje projekty, które łączą kreatywność z technologią lub różne formy sztuki. Na przykład, jeśli w swojej pracy łączysz teatr i wirtualną rzeczywistość, sztuczną inteligencję i muzykę lub gry i literaturę, to ten program jest dla Ciebie. Jak wziąć udział w programie? Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, młodym twórcą czy profesjonalnym artystą, możesz zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, bądź na bieżąco i zapoznaj się z zaproszeniami do składania wniosków. Europejska Agencja Wykonawcza do Spraw Edukacji i Kultury regularnie publikuje zaproszenia do składania wniosków w internecie. Do programu mogą zgłosić się osoby, grupy i organizacje. Na stronie internetowej agencji możesz znaleźć wszystkie informacje, dzięki którym będziesz mieć szansę zrealizować swoje pomysły. Po drugie, skontaktuj się z nami. Biuro Programu Kreatywna Europa w Twoim kraju udzieli Ci wskazówek, które pomogą Ci zrozumieć kryteria udziału w programie, napisać przekonujący wniosek i stać się częścią sieci potencjalnych partnerów w całej Unii. I po trzecie, nie bój się mierzyć wysoko. W programie Kreatywna Europa chodzi właśnie o nieszablonowe myślenie i przełamywanie schematów. Twoja praca łamie standardy, przekracza granice lub łączy społeczności? Jesteś w dobrym miejscu. W 2024 roku w wywiadzie dla stowarzyszenia non-profit Fedora Judith Witkok, kierowniczka działu Kreatywna Europa w Komisji Europejskiej, tak mówiła o misji programu. Na początku rozmawiałyśmy o misji programu i wyjaśniłam, że ma on na celu zachowanie naszego dziedzictwa. Pracujemy więc nad jego zachowaniem, ale myślę, że przede wszystkim pracujemy dla naszej przyszłości. Kulturę mamy w genach i uważam, że wykorzystanie naszego dziedzictwa oraz nadanie mu świeżego wyrazu i nowego znaczenia jest niezwykle ważne dla przyszłych pokoleń. Na początku rozmawiałyśmy o misji programu i wyjaśniłam, że ma on na celu zachowanie naszego dziedzictwa. Pracujemy więc nad jego zachowaniem, ale myślę, że przede wszystkim pracujemy dla naszej przyszłości. Kulturę mamy w genach i uważam, że wykorzystanie naszego dziedzictwa oraz nadanie mu świeżego wyrazu i nowego znaczenia jest niezwykle ważne dla przyszłych pokoleń. Program Kreatywna Europa to coś więcej niż samo finansowanie. To deklaracja, że kultura się liczy, że Twój głos ma wartość i że Europa inwestuje w swoją kreatywną przyszłość. Chodzi o wspieranie talentów, ochronę różnorodności kulturowej i wspomaganie rozwoju kreatywnych pomysłów ponad granicami. Jeśli więc szkicujesz, piszesz, śpiewasz lub programujesz swoje kolejne arcydzieło, wiedz, że jesteś częścią społeczności twórców, która rozciąga się na całą Europę. A Unia jest gotowa Cię wspierać. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź oficjalną stronę internetową programu Kreatywna Europa lub skontaktuj się z lokalnym biurem programu Kreatywna Europa. Następna szansa może czekać na Ciebie tuż za rogiem. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
18: 2004. gada 1. maijs Strasbūrā desmit valstīm kļuva par vēsturisku pagriezienu punktu. Eiropas Savienības saimai pievienojās Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Slovākija, Slovenija un Ungārija. Tas bija svētku, vienotības un neizsmeļamu iespēju brīdis. Ieskatīsimies dziļāk šajā svarīgajā notikumā. Laika gaitā Eiropas Savienība reiz vien ir paplašinājusies, iegūstot jaunas dalību valstis. 2004. Gadā notika vēsturiski lielākā Eiropas Savienības paplašināšanās, kad Savienība laipni sagaidīja 10 jaunas valstis – Čehiju, Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Maltu, Poliju, Slovākiju, Sloveniju un Ungāriju. Pēc šīs paplašināšanās tā kļuva par 25 dalību valstu Eiropas Savienību. Tomēr nākotnes vīzija tolaik bija vērsta uz Savienības paplašināšanos, sasniedzot 30 dalību valstu skaitu. Kāpēc tieši šī paplašināšanās ir tik svarīga? Sāksim ar to, ka tā bija pirmā reize, kad Eiropas Savienībai vienlaikus pievienojās tik daudz valstu. Par Savienības dalību valstīm kļuva trīs bijušās padomju republikas – Igaunija, Latvija un Lietuva, četras bijušās PSRS satelīta valstis – Čehija, Polija, Slovākija un Ungārija, viena no bijušās Dienvidslāvijas republikām – Slovenija un divas vidusjūras salas – Kipra un Malta. Visas šīs valstis devās ceļā uz lielāku sadarbību, labklājību un solidaritāti. Šajā reizē tas bija kas vairāk nekā vienkārši Savienības dalību valstu skaita pieaugums. Tas bija signāls, ka mainās ģeopolitiskā situācija, kas noteiks Eiropas nākotni turpmākajām paaudzēm. Paplašināšanās rezultātā Eiropas Savienības robežas pārvirzījās uz austrumiem, vairojot Savienības kā stabilizējošu spēku ietekmi Eiropā. Kāpēc šīs valstis gribēja kļūt par Savienības dalību valstīm? Daudzām tā bija iespēja piedzīvot demokrātijas, brīvības un iespēju solījumu, kuru simbolizēja Eiropas Savienība. Paplašināšanās notika pēc tam, kad Centrālajā un Austruma Eiropā bija kritis komunistiskais režīms, un šīs valstis varēja pāriet uz demokrātiju un tirgus ekonomiku. Šī vēsturiskā paplašināšanās no 15 līdz 25 dalību valstīm kļuva par kulminācijas punktu ilgajā pievienošanās procesā, kura rezultātā Eiropa atguva savu vienotību. Eiropa, ko pusgadsimtu bija šķēlis dzelzs priekškars un augstais karš. Turklāt 2004. Gada paplašināšanās lielā mērā ietekmēja valodu lietojumu Eiropas Savienībā. To pat varētu saukt par vēl nebijušu izaicinājumu. Savienības oficiālo valodu skaits pieauga no 11 līdz 20 valodām. Savienība ieguva 9 jaunas valodas – čehu, igauņu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, slovāku, slovēņu un ungāru valodu. Lai Eiropas parlaments būtu pilsoņiem pieejams arī jauno dalību valstu valodās, parlamenta tulkošanas dienestā tika izveidotas 9 jaunas tulkošanas nodaļas. Jau vairākus gadus pirms paplašināšanās, kamēr vēl turpinājās pievienošanās sarunas, parlamenta valodu personāls sāka gatavoties jauno valodu ienākšanai, tāpēc piedalījās padziļinātās valodu apmācības programmās. Valodu kaleidoskops apliecina Eiropas Savienības apņemšanos nodrošināt integrāciju un dažādību. Valoda nav tikai saziņas līdzeklis. Tas ir loks, kas ļauj ielūkoties valsts vēsturē, iepazīt tās kultūru un identitāti. Ar rakstiskās un mutiskās tulkošanas palīdzību Savienība panāk, ka ikviena balss ir uzklausīta. Pēc šīs piektās un vislielākās paplašināšanās kārtas Savienībai 2007. Gadā vēl pievienojās Bulgārija un Rumānija un 2013. Gadā Horvātija. Lai gan ir pagājuši 20 gadi, 2004. Gada paplašināšanās ietekme joprojām ir jūtama visā Eiropā. Savienība no jauna ir apliecinājusi, ka darbojas kā cerību, progresa un sadarbības bāka nemitīgi mainīgas pasaules plašumos. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
19: Što znate o predsjednici Europskog parlamenta? Vjerojatno znate njezino ime i pretpostavljate da je riječ o vrlo važnoj funkciji u Europskoj uniji. Sada ćete saznati nešto više. Prvi korak u imenovanju predsjednika Europskog parlamenta su izbori. Europski izbori održavaju se svakih 5 godina, no izbori za predsjednika parlamenta održavaju se svake 2,5 godine. To nije oduvijek tako. Do 1979. predsjednik parlamenta birao se svake ili svake 2 godine. Od tada svaki saziv 2 put bira predsjednika. Prvi put najčešće u srpnju, tijekom prve plenarne sjednice nakon europskih izbora. Drugi se put predsjednik bira nakon 2,5 godine, na polovini saziva. Zadnji izbori za predsjednika održani su 16. lipnja 2024. kad je Roberta Metsola osvojila 2. mandat na čelu parlamenta, koji će trajati do siječnja 2027.
20: This will remain the house of every person in Europe.
21: Ovo će ostati parlament svake osobe u Europi. Zajedno se moramo zalagati za politiku nade, za san koji Europa predstavlja, za obećanje naših majki i očeva koje još nije ispunjeno. 2,5 godine kasnije, još uvijek želim da ljudi ponovno otkriju osjećaj vjere i entuzijazma za naš projekt. Uvjerenje da naš zajednički prostor može postati sigurniji, pošteniji, pravedniji i ravnopravniji, da smo zajedno jači i bolji. Uvjerenje da smo Europa za sve.
19: A kako se postaje predsjednik parlamenta? Kandidate predlažu klubovi zastupnika ili skupina od najmanje 36 zastupnika u Europskom parlamentu. Kandidat koji u tajnom glasanju dobije apsolutnu većinu glasova postaje predsjednik. Ponekad je zato potrebno više krugova. Ako ni nakon 3 kruga glasanja nema pobjednika, tada se u završnom krugu sučeljavaju 2 zastupnika koji su dobili najviše glasova u 3. krugu. Predsjednik se tada bira običnom, a ne apsolutnom većinom glasova. To znači da suzdržani, nevažeći i prazni glasovi ne ulaze u zbroj glasova. Roberta Metsola je, primjerice, svoj 2. mandat osvojila u 1. krugu s 562 od ukupno 699 glasova. Jedna od prvih zadaća novo izabranog predsjednika parlamenta je predsjedanje plenarnim sjednicama. Tako predsjednik otvara, prekida i zaključuje sjednice. Uz to odlučuje o dopuštenosti amandmana, o pitanjima upućenima komisiji i vijeću, te o usklađenosti parlamentarnih izvješća s poslovnikom Europskog parlamenta. On održava red, daje riječ govornicima, zaključuje rasprave, stavlja prijedloge na glasanje i objavljuje rezultate glasanja. Predsjednik je također odgovoran za provedbu poslovnika. U tom svojstvu upravlja svim aktivnostima parlamenta i zastupa ga u pravnim poslovima. Također predsjeda konferencijom predsjednika klubova zastupnika i predsjedništvom Europskog parlamenta, koje se sastoji od 14 potpredsjednika. O tim i drugim tijelima doznajte više u 2 podcastima iz ove serije. Još jedna važna odgovornost predsjednika je predstavljanje Europskog parlamenta u međunarodnim odnosima te u odnosima s 2 europskim institucijama. U tom svojstvu predsjednik redovito odlazi na službena putovanja diljem svijeta. Predsjednik ima i brojne 2 zadaće. Naprimjer, obraća se Europskom vijeću prije svakog sastanka. Pritom iznosi stajalište parlamenta o temama na dnevnom redu i raspravama sa šefovima država ili vlada. Predsjednik svojim potpisom donosi proračun Europske unije nakon glasanja u Europskom parlamentu. Također u okviru postupka suodlučivanja s vijećem ministara može predsjedati odborom za mirenje parlamenta i vijeća. Osim toga, predsjednik parlamenta i predsjednik vijeća supotpisuju sve zakonske akte donesene u postupku suodlučivanja. I na kraju, predsjednik je taj koji prima zahtjeve za pokroviteljstvo. Pokroviteljstvo je način da parlament pruži moralnu potporu nekom cilju. Svake godine dodjeljuje se ograničenu broju događanja koja ispunjavaju određene uvjete. Sada znate da je predsjednik Europskog parlamenta ključna funkcija u Europskoj uniji koja dolazi s mnogo odgovornosti. Ovaj sadržaj